nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Jebacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, że randol się trzęsie, a u

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi z jakimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi, że jakaś trzpiotka zagadała.

kłamać. O siema, panie bohema, prezerwatywy o nie mam. Panie szybki orgazm, uważaj, bo strzelam. Panie puszczam Jacka White'a, gdy dziewczynę rozbieram.

Podcasty Latte od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: To wszystko większa chwila temu, czas mija. Buenos dias.

muchachos. Tequila, sól, cytryna, sos i nachos. Siedzimy, pijemy i drzemy ryja. Z tyłu obok nie sprzyja patrząc. No to że jakieś tam chamstwo. I głośno nie bardzo tak ultra. Sekunda, wybaczyło państwo. Dawno nie widziałem kumpla.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Thank you, Miu.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Myślę, że mam to.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: W tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
4: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Co ty powiedziałeś?
2: Żeby Janek tak na koniec już powiedział, oby nie.
1: No to mi chodziło. A jak nazwiemy tę piosenkę?
3: Oby nie.
1: Nie ma tytułu, zobaczymy.

aha. Wbijamy we dwójkę na Limes, aha. Pod palmą minął nas Steines, aha. Jeździmy tylko, bo fajnie, aha. Jeździmy tylko po frajdę. Psy chciały mnie spisać. No a ja pijany tak, że nie wiem jak się nazywam. Jak zrobiłem wczoraj coś

Chciałem pójść do modnego klubu chlać do rana w sandałach, ale jakaś lala mi kazała wypierdalać. No to dzwonię do pana Solara, bracia Kufijana, no i wypierdalam. Z WWA się popalać. Coś tam mi mówiła, że to wiocha, tamta locha. Męczy się dziwka w szpilkach, a mi oddycha stopa. Chłopak jakiś nagle wlazł tam w skietach i kubotach. Pytam się jej, o co chodzi? Ona mówi, klapki oka. Aha. Pytam czemu tak niekonsekwentny jest ich lokal. Ona mówi, że widziała story Asa Proka, jak popyla obok ścianki w stylowych flip-flopach. A ja wyglądam jak czereśniak, no to suko popa.

bla bla. Dla ciebie pojechałbym na Audi River, bo po twoje długie chude palce oplatają kierownicę Volvo, które wygląda jak Saab. Fajny stary, nie wiem, bo się słabo znam. Jakoś tak przy tobie robię się wylewny, chociaż już nie jestem taki. Wracam z trasy i tak myślę, zaraz stację, bo się chcemy napić. Wiśniowa najlepsza, będę powtarzał bez przerwy. Wiśniowa najlepsza, jak

0: chcę, żeby się spełniły pani marzenia i plany. Może to była ta jedyna i by się nią trzeba zająć. Może nie była taka piękna, jak mi się zdawało. Może nie, nie. Pozdrawiam.
1: Ostatni w kolejce, czekam na test. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę gdzieś. Wyślę.

do Burger Kinga. W połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach. Czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika. Na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina. Kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. Trzech na trzy, każda z nich obojętna. W radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnał. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca. Telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy. Nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach. Przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

0: zero naszych na top kanał. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kim mam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
1: Przesz-

siądź na chwilę i lećmy. Peprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: bezbłędnie i chwil beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez dasza, ty z kasu Instagram. Robię plany, mam skitrany, wielki diamentowy kamyk, a dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. Tak gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dzień ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

Nie wiem jak ziomek u ciebie, lecz u mnie po pierwsze familia. Żeby hulała firma, wcale nie musi być miliard. Atmosfera rodzinna, zdrowe dzieciaki, mające wsparcie u taty.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej zostać.

help me. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Please help me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy. Jeśli bym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać. I bym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi. I znów wyjebałaby z klubu ochrona. Się snuł po Krakowie bez celu jak syf. I dał bezdomnemu 25 koła. I wrócił taksową na zrywę jak świr. Tylko po to, by znowu coś zaryzykować. Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa. Jak wtedy, kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą chuj dziwne postacie. Nie wiem, czego chcą ode mnie, jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczym kumplem. Nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze. Please help me. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Please help me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy w Polsce. Kocham Pink Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę. Aby coś naprawić, trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy. Spokojnie patrzę sobie na to wszystko, no pięknie wyszło. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.

0: Jednak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Gandrzej Kochut i wielu innych.
4: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, pać sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Sale. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
4: Zostawiłeś braci z dnia na dzień i powiedz...

czole Herbert. Mam w sobie ziemię, ogień, wodę, powietrze. Kocham co robię w swoim żywiole tętnie. Tworzę rzeczywistość okradając marzeń, sny. Podróż między wymiarami, senny paraliż. Jakbym mógł do rzeczy niemożliwych złamać szyfr. Głodny przygód woli walki, mów mi parę.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko cię chwalą.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

Cioch, ale wiedz, że wiedz, że wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Co to ma być? Co to za bluza? Pyta się słuchacz, nie da maj.

życia, mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie chuj, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz ty

Okej, chwilę mnie nie było. A w zasadzie byłem cały czas. 2018, returnersi DGE. Jedziemy z tym, jak...

0: piersi.
1: Także tak, od góry może. Skima z Gwilą na 500. Bagdiora 11 tysięcy. Kurtka Mugler Palmenczel.
2: Ale mówisz, że ludzie chcą, mam nadzieję.
1: Tak.

0: oby.
1: Tubarek. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: W czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Pan BDS, populizm pod publiczkę.
1: Panie BDS.
2: BDS, wiadomo, jebać, no od zawsze.
3: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i
5: nikt
4: bardzo chciałem.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
8: Za charyzmę.
9: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
10: Bardzo lubię twórczość BDS.
11: BDS 2115.
12: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
13: Jestem BDS-iarą.
14: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem. Żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem. Dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzuca werso narzeczone jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Magazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz. To będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba.

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Będą pies, będą śmieć.
1: Bedo jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię BDS siara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Ona widzi nie bardzo zły stan, szkoda, że to przez jej zachowanie.

No więc nie pytaj, czy to na zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

poprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania z

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

lokal jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

wywiady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć,

zginąć, a choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą, odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Tekst je na wzór konfesji.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100

Kto przeżył prawdziwą ulicę, ten chciał wypierdalać. Szama w prasowym i weekend od rana do rana. Ktoś się zapomniał rozliczyć, ulica dogania. Dziewczyny wychodzą do klubów jak na polowania. Wyrośliśmy na prostych zasadach i barwnych marzeniach. Miewaliśmy posłane do spania na twardych kamieniach. Dziś nikt tu nie pęka, nie musimy leczyć kompleksu, więc idziemy dalej. Potrzeba nam szczęścia, nie złotych Rolexów, czerwonych Ferrari.

mi z drogi.

RMF Polski Hip Hop.

może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej.

niewygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga na

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Piechowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 400.

Opieram się na przechodniach, to ciągły balans. Biforek, Majki, rozchodniak, to ciągły balans. Hej, tak mnie naznaczył zodiak. Bo jestem grime MC, rap MC. Zjadam tych łak MC's. Nie widać tego po pensji.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

ogóle przez otwarte. Czuję konsternację, martwię się trochę o naszą gospodarkę. Stoi droga na wawer, kminie jak tu zrobić panie za jednym zamachem.

stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność. Palę ślugi na balkonie, wiatr mi wieje, na dworze już widno, chcę coś zdobyć jeszcze zanim osiwieje, jak José Mourinho. Nie szukaj mnie na starej klatce, nie, nie. Już stoję pod inną, stoję w kabinie i ciągle się dwoje.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wow. Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. That might be toxic. Don't touch.

gramy sobie tu sami, brak innych granic. Bawić się życiem to trzeba potrafić, się nie zadławić. Pomyśl, jak oni mają nam mówić, co robić, jak żyją z Excela. Jak można mijając życie codziennie p***ć o celach. My jedziemy właśnie posłuchać, jak szumi kolejny ocean. Oni obudzą się kolejny raz identycznie i chcą nas oceniać. Sypiamy w przydrożnych motelach, sypiamy w najdroższych hotelach. Kradniemy to życie garściami na dachach i w dzikich strumieniach. Cena nie ma znaczenia, dziś liczę ten sos w pielni na centymetry. A jak przyjdzie tonąć w problemach, to nikt nie zna.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie do nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy wjazd. I pół na pół tu raz, to buntu stanę raz. Ona mnie do gruntu

rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba, co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w
0: sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki.

fast around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

the back, czy from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front. Bo wyglądasz

Nie lubię jeździć na trasie jako pasażer. Czuję się bezpieczny tylko gdy prowadzę. Ręka na kierownicy, stopa na gazie. Oczy wpatrzone w jedną stronę i zmienia się obrazek. Marzę, że kiedyś kupię sobie dom na wiosce i powiem ciotce, że to z bycia w Polsce hip-hopowcem. Może wydawać się proste pytanie, czy nie za wysoko

wygrywaj nie jak kit, resz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi.

Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

0: nas nie podzielą nigdy.
1: Wszyscy mówili, że mnie przerośnie, no proste. Ja 1,80 m, a on 78 m. Przerósł mnie we wszystkim, tylko nie we wzroście.

albo wychowani w mieście pali kota jego zimnej wódki. Polska Benie, a kraina bajmu i suflera but. Tyle osób ciągle podpowiada ci tam jak żyć musisz. Ale gdybym ich posłuchał, to bym został i się upił. To miasto wielu pereł, ale większość jest na eksport. Ja jestem jedną z nich.

bracia to jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

jakby w kółko wyrzygiwał coś na płótno. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie na kurwie od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej. Kurwo.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Zapakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

ocknąłem się przy barze w lustrach. Nikogo nie ma już w środku i zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czy piłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory? Vanilla Sky, żadnego życia. Słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, szafka otwarta, nie ma kasy.

płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, a rano wybiegam se goły z Bristolu.

0: śmiech, już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję. Krzyczę, płaczę, biegnę i śmieję się do nich jak rasowy debil. I poznaję nagle te gęby i minami żednie jak w taniej komedii. Ona to słaba szafiara, on taki raper idiota. Ona się nagle potyka i wpada tym lepszym profilem do błota. Kretyn drze gębę, że spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłacam mu liścia backhandem i grzecznie mu woła: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa, tu taszysz i jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet naćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka,

wracam do domu. Moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy każdy rado, jak to świry, świry, świry.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ma zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogłem ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to pojebane, 5 twarzy. Jebać cycki, wolę z twarzy. Jebać dupę, wolę z twarzy. Pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy. Wyjarać te gramy, jaramy, aż wyjdą nam gały. Co na to poradzi? Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj. Ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzi i za którą lata. Podetnie ci skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się jebać. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Now let's go!

Głupia, spięta dresiara. Szkodnik na domówkach, w klubach i w barach. Głupia, spięta dresiara. Szkodnij sobie, och Karol. Zobacz, co mówi tarot, ale nie przychodź do mnie, dresiara.

0: przychodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale awru.

nie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dzień ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, póki co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: czasem. Jesteś moim czasem, gdy czuję porę, by ostatni oddech światu dać. Myślę o tobie, przysięgam, że to dużo daje.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Dużo do powiedzenia przez ten smek na spodniach.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie musisz.

0: być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt? Bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski. Mam na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem reszki.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas,

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, albo na męty rachunki, umowę, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do wifi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej, miewamy problem z laktozą, to co? Pomyśl, na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorem i otwierasz okna, szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko stąd.

Może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę w góry na spoczynek jak Pershing. Drzwi nie muszę zostawiać zamkniętych, to je na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wam dachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się spruł. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczy jak student. Pożyczam

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

zmieniał tu czas. Nagle szumi tylko wiatr, buchnął was jak Tomek z kart. Proszę powietrze tu żart, proszę powietrze tu żart. Bo kiedyś nie mogliście bez siebie żyć, kiedyś nie mogliście bez siebie żyć, a dziś nie czujecie.

0: a dziś nie czujecie już nic.
1: Wszystko pozmieniał tu czas, nagle szumi tylko wiatr. Buchnął w was jak Tomek Skart. Proszę powiedz, że to żart. Proszę powiedz, że to żart.
0: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
1: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
0: A dziś nie czujecie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plany bluzę, gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie stacje, rondo.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

jak zwykle kontę. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jakąś

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

walki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

serce robiłem wszystko, aby dzisiaj być tu. Co niesie dla nas przyszłość, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko, by

0: By dzisiaj być tym, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko, by dzisiaj być tym, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak, co, so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Tego wymaga młody zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każde z nas

0: każdego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Thanks, baby.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 哎呀，小姐，我叫他啥子啊？买铁刀，买铁脚刀，好恐怖呀！干嘛？搞毛头子？铁刀，你，干嘛？好恐怖，嘎嘎！哎呀！
1: będę miał zaraz cztery dychy, mówią, że nie mam na to kondy.

Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDF wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDF wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDF wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDF.

wyciszasz. Mam totalnie bekę tłustych, zakutych ubów, co finalnie sprzedały się za kilka stów. Ich pustych suk, ich tłustych dupsk, od stóp do głów.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

świat oczekiwań i ocen. Muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Ścierałem gardło, przecierając tu szlaki. Wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy. Klasy, klasy, klasy. Hard effect shit, we got the hard shit regardless.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Dziki wschód, Polska B.
2: Czuję głód,
1: mam co jeść, piszę tekst, pod we mnie drzemie, mam zimowy sen. Warsztatko, to na coś nie skumała, czy ja jej. Na każdym sumieniu plamy, tak jakby pleśniowy ser. Kręci ziom, odpul go, ostrzy nóż, może wbić. Traktuj mnie w wariacie, tak jakbyś chciał traktowany być. Dam szacunek, odbiwiłeś żadnej siomali na siłę, nazywałeś

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Do dzisiaj moje rapy pachną jak on. Mieliśmy twarze tak uparte i brzydziliśmy się parciem na szkło. Pamiętam się.

mnie goni, chodzi za mną. Zmusza zmysły, bym czuwał w tańcu. Pośród gości jest śliski tor. Ja też czasem nie widzę znaku. Czas nie stoi, nie będę stał. Nie mam czasu.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: i ty narzekasz na śmietniki. Wszystko działa jak w zegarku, nikt nie dziara sobie Uzi. Byłem w singapurskim wogu, jadłem dziwne stinky tofu, spałem w azjatyckim Nobu. Ale nigdzie by nie było tak fajnie jak tu jest z tobą.
1: Nigdzie by nie było tak fajnie jak tu jest.
0: Oglądam księżyc w Nowiu, z nogami nad przepaścią. Kocham pieprzony spokój, którym nas tutaj karmią. Głowa godzi się z ciałem, zachód zabiera hardcore. W końcu czuję się wolny.
2: Kraina jak zasnął, dzwoni budzik. Chciałbym się w

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

chodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te

0: nic nie pachnie jak gandzia w autach. Nie pamiętam trasy jak Marty McFly.
1: Jestem szefem kuchni, wrzucam top do garka. Babciu proszę, to na stole to niezwykłe ciastka, więc uważaj, bo wyjebie cię stopczana i na stówę będziesz gadać, że spotkaliśmy Batmana. Patrzę na Macieja, który wygląda jak skała, i od razu się dosiadam.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: DGE. Sherlock, ale nie Holmes.
2: Gramofon, mikrofon.
1: Przylądek Horn.
2: Ej, jedziemy z tym. Ej.

usta. Pokaż mi, gdzie masz tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w volleyball. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pan co na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej.

strachy mi jebać hejterów, co mówią, że czuć tutaj szambo. Smażymy se steka, a za plecami obiekt czwartej kategorii UEFA. Dzieciak, sprawdź to. Fala podmywa nam miasto, a my sobie jemy kebaba na gastro i przed przymkniętym okiem wlewamy to alko w gardło. O, WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. Ja, WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. Niech tylko pokażą mi stolicę, gdzie mogę

0: ale one to lubią.
1: 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4 terabajty to zestaw,

bohaterska. Więź 4 terabajty to zestaw 6-4 ram, dziś nie braknie mi miejsca. Nie braknie pamięci mi pomimo Ozielska. Będę pamiętał o moich bliskich, ja będę pamiętał. Everyday nie od święta. Więź nie krew, a braterska. Więź 4 terabajty to zestaw. Teraz zapełniam terabajty, nie mam czasu gadać o każdym. Nie pytaj co sądzę o tamtym i tamtym. Nie mam na to many i czakry. Ja to nie wysoki sąd, ale horyzont mam wysoki tak jak kosmonauci albo astronauci. Albo jak Aster, trochę taki tajbit. Chcesz tu pić, dam ci paczki. Robię terabajty muzyki, to nie błądzenie po obitach jak buczyki. Poczekaj. Wolę mieć drip na sprzęcie, najlepsze wtyczki zapięte. Wolę MacBooka za 25k niż to wydać na kurtkę bez zapięcia. Jesteś szczęśliwszy na zdjęciach, a ja wszędzie poza nim.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie piszno

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie wiem, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
1: Jednorożec.
0: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące. No ale...

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lunch, zamawiam ravioli. No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwo.
1: Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że do

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę. Kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem? Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy.

tych chwil. Cofnąłbym czas i stres, byś tylko mógł zobaczyć we mnie prawdy świt. Nierozerwalna więź, do końca życia będę częścią twojej krwi. Tato, nie martw się, to ja twoje odbicie w drodze na sam szczyt.

niewygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to, rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przy

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Mam, dostałem zero od przemysłu, który się na sztuce zna. I tak się tłukę sam, rzeźbię pomnik własnym butem, jestem samoukiem. Samorodkiem rapu, noworodkiem krachu, po tysiąckrotnie machów.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Pan BDS, populist pod publiczkę.
2: Panie BDS,
3: wiadomo, jebać, no
2: to zawsze. BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i bym bardzo chciał.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
8: Za charyzmę.
9: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
8: Bardzo lubię twórczość BDS.
10: Zespół BDS 2115.
11: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
12: Jestem BDS-iarą.
13: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem. Żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po równo. Będą pies, będą śmieć,
1: będą pies. Jest ostatecznie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-a na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: przez nią.
1: Siedzę z tobą na różowej chmurze, krople potu są na twojej skórze. Wszędzie z tobą teraz mogę uciec, dlatego nagrałem taką pościelówę. Małe drinki skarbie, wolę duże. Masz na sobie teraz fiolet bluzę. Wokół ciebie leżą w

bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki zaś

widok z balkonu na panoramę. Ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

0: jak oceniasz ten, tą nową falę, która teraz przez YouTube'a się, że tak powiem, wypromowała? Może jakimiś osobami, nie będę bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład BDOS jest...
1: No proszę to... bardzo, no właśnie to jest tak, tylko wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował. No, oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu uderza.

Medoes, tak, który urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką, to jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę.

0: Meksyk. Moje ziomy pchały Marię, dzisiaj Maria ja chcę być pchana do dzwoni. Gram to dla dobrych dzieciaków ze średnich, bogatych i biednych rodzin. Nie chcę twojego towaru, ani twoich propsów, chuj mnie obchodzisz. Wpadłem tutaj zagrać koncert, najlepszy w Polsce, tak to się robi!
1: Na kawałek, wykonanie, luz. Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i haters gonna hate. I truskulowe głowy będą kręcić głowami.

0: osobę z tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, tej nowej fali, z którą byś, myślisz, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był?
1: Z BDS-em.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
3: Kurwa, zawsze chciałem zrobić taki numer, nie?

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Ty sprawdź. Coś takiego zrobiłem.
1: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
0: Prostszego? A to nie ma problemu.

dowiesz się z neta, nerwowo paląc beta. Słabo to pewnie wygląda przez okular Gesa. Zresztą, gdzie się tu pchasz, to jest VIP strefa.

Jakbym miał na to papiery, ja ciągle jestem głodny jak na początku kariery. Jak dużo może zmienić jedno słowo, gdy to nie wiem. Gdybym nie poznał cię teraz, mógłbym się nigdy nie zmienić. Zadrapane oczy masz od płaczu, ja od blasku. Masz rację, że bawiłem się i nie cofnę już czasu. Zmienia się tylko nastrój na ten dobry i chujowy, ale zawsze będę trzymał cię przy sobie jak demony.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ej, buddy! Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz, co chodzi. Miałem ochotę coś po prostu nowinę.

0: przykład.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany logik.
2: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas. A czuję jakbym w kółko wyżygiwał coś na płód. Nie wiem czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie na kurwie od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej. Kurwo.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. That might be toxic. Don't.

On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Ej, to jest kurwa koniec!
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
3: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
3: W urzędach były koniaki.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
3: Kobietom rozdają kwiaty.

0: Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

Karta SIM, nowy numer na słupa. Koka i błyszczy na stole gruda. Co i z kim? Biznesmeni z podwórka. Lepiej patrz, komu ufasz.

0: każdego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Byłem się zregenerować, dalej otwarta głowa,

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

czas around the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście

Nie wiedział, na co się pisze, kiedy powiedział tak? Ugrupowanie właśnie dostało świeżutką twarz. On dla lepszej Polski chciał wdrożyć na grubo plan. Skończyć status quo, to nie 90 rok, trzeba zmian. Znany chłop i lubiany dość, miał poglądy, których nie ukrywał.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Zimna matcha latte. Robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię kasę na herbacie.

0: kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: A teraz udało nam się połączyć z kolejnym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
2: Ja wiem, słyszałem nowy kawałek Słonia i to, co on gada...

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: To wszystko większa chwila temu, czas mija. Buenos dias.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

ty wrzucaj mój nośnik na głośnik, bo dalej gram. Wbrew przeciwności losu, to jak test cierpliwości, bez litości dla wrogów i na ogół bez miłości. Coś powie, że teksty są monotematyczne. Ja powiem, bo to moje życie. Mój hip-hop, nie wszystko, to moje życie.

spalę ze wstydu. Jeżeli masz zamiar tym łatom dać grać, typy w komentarzach już mają ból dupę. Pozdrawiam, postaram się podjarać was, aż będziecie żarem stracić. Ja realizuję dalej plan, Zygmunt Heisler, dla.

worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to chciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

beze mnie. Siądź na chwilę i lecimy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy.

sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez stasza, ty z kasu Instagram. Ja plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Jestem tu na dożywocie, to tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść.

uda. Jej nadzieją, że się uda jednak. Jej sercem, które pęka, bo musiałeś uciec. W jej oczach jak się przyjrzysz, to zobaczysz ten sam smutek. Jestem jej przebaczeniem, dłonią i uśmiechem. Kiedy wrócisz jednak cały i przeprosisz i znów będziesz. Jestem historią jej życia, twojego życia.

zdechło i się nie wstydź, bo nie ma czego, jestem przecież z tobą, cały syf biorę na siebie. Daję słowo taki banał, jak cały ten rap i siema nara. Ale jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć, i masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie puść ten rap i śpij.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Polski Hip Hop.

pierdolo życiu mi dziś. Skończ! Jak chcesz się utopić, wypływasz, a toniesz, jak próbujesz się na tej wodzie utrzymać. I chuj, błąd! Ten świat jest jak piękna dziewczyna, co przez

mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Sprawdź mnie, przekonajmy się, które z nas jaki lot ma. Złap mnie, zanim znów znajdę sposób, jak dobić do dna. Dla mnie to nie znaczy nic, dobrze wiesz, jak mnie poznasz. Sam nie wiem, co jest ze mną znów nie tak. Piąta rano, ale nie wiem, jaki dzień tygodnia. Wciąż mam mało wrażeń, chociaż może nie wygląda. Ktoś tam ma dość, ktoś twarz bladą, kiedy się przygląda. Się nie dziwię, że unikają jak ognia. Ale to jest moje życie i stracę je sobie, gdy zechcę. Jak ogarnę się, to jest

trochę pusto, wszyscy wyszli jakby skończył Alksze. Nie no, było fantastycznie, przecież co ty tam wiesz. Pożegnałem się ze sobą, kiedy ktoś mi dał dwie. Więc się kurwa nie zdziw, gdy przywitasz zwłoki w wannie. Bo takie jest moje życie i stracę je sobie, gdy zechcę. Jak ogarnę się, to je spiszę, albo zamknę oczy mi bezdech. A jak zamknę oczy, to spieprzę. Ty nie miej mi za złe i nie płacz, bo czekam na ciebie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Nie czytaj tekstu, dopóki go nie nawinę. To jest niesamowite. Okej, okay. To jest Kue i Chris Carson.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Jebacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają. Wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie...

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi z jakimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi, że jakaś trzpiotka zagadała.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Mieliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki. Goniłem w Samarach, grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity.

byłem kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przed

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej za.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę se obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

piekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że są jebnięte. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto. Te

włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mamy trawę i pistolet. A ziom, który ma papiery na

dzieci. Na sali widzę, pytasz jak se radzę, ciągle segreguję śmieci. Ziomuś, to samo życie, suma doświadczeń skurwysynu, to jest właśnie nasz marketing. Boję się myśleć, co by było z wami, gdybyście też tą drogę przeszli. Gdzie byś chciał wisieć i dzisiaj w trochę

Anastasia.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie. Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to

pakujesz się na weksty latte od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: płasi. Joga, joga, rozciągam się jak stepy Azji. Joda, joda, do it all there is and try. Mamo, zobacz, nie martw się już o mój hajs.
1: Bez kompleksu, chcę proste wiejskie życie jak miał Reksiu.
0: Mała buda, ale własna i bez stresu.
1: No stress, no stress.
0: Ćwiczę formę.

0: Widziałeś tych Rosiów?
1: What?
0: Reksiu poliglota? Reksiu marzyciel? Reksiu wychowawca? Reksiu obrońca? Reksiu dobroczyńca? Reksiu domator? Reksiu strażak? Reksiu sportowiec? Reksiu wędrowiec? Reksiu aktor? Ten jaki Reksiu poliglota?
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
3: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak jebany stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna pist, ja chcę mieć

za to wielki chuj. Treningi z innego kraju, jest rozrasta jak bluz. Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to lałki, koza jak kusko, klipi pasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy co u mnie.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: szczęśliwy tłum, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tłum, mając proste zajęcie.

0: szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
3: Także tak od góry może. Skima z Willow na 500, Magdiora 11 000.

0: oby.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF Polski Hip Hop.

Życie jak fani, wywiera presję. Chcę więcej, spełniam misję, przynoszę refleksję. Bierzcie i jedzcie, nie czuję sławy, raczej depresję. Te z bólem koneksje, mam

0: była...
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad do nas. Wskazania ponad pomiar,

znowu wjechało na degiel, to jest olej napędowy. W tym popierdolonym mieście najsilniejsze są słabości. Lecę na Oriencie jak Janosik, chociaż wolałbym już siedzieć zamiast stać na baczności. Wystawiajcie mandaty, znów przekraczam prędkość. Kolubina w pizdę pali, diesla nie jest eko. Z tych co znam to wie, to każdy pieniądze nie śmierdzą. Jak petrodolari, kurwa w strefie euro. Jega blota jak Siergiej, pykam pojarał na wiejskiej. Dzieje się kolejny geszef, wy i tak się nie dowiecie. Drogi towar, droga waha, znajomy faktury wystawia. Nie dla nich nasza butacha, nie dla nas zaciskanie pasa. Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

0: Nie mogę się zawieść, chociaż jadę sam.
1: Jadę sam.
0: Jak tylny napęd, to się dalej pcha.
1: Wciąż do przodu.
0: Chłop na mnie czeka, już go widzę tam.
2: Siema.
0: W konto nie bierze, no bo to nie bank. Tyle, miałem tylko chwilę. Gotuję się w korku, bo mam smak na willę. Inne sprawy delayed, wszystko jak w zegarku. W prawo skręcam, ogarnąć lewiznę tak jak Mańku. Światło latarni w furze. Ja liczę bece, przejechałem się na ludziach. Dziś liczę na siebie, ze mną ty z podziemnej gwiazdy.

0: napędza. Gdzie jesteś morda, bo sprawa jest cenna. Tutaj gdzie dobroć to wada serca.
1: Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

myśli, że nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymienka

Za dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: dowodzenie na okręcie. Gdy szaleje burza, wcale mi się nie chce jeść. Ale głodu to się z siebie nie pozbędę. Ty mi zgotuj niespodziankę na słoneczny dzień.
1: Moi rodzice przeżyli ze sobą trzy dekady. Mimo

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie lekko.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapi, sioło to jest lek. Na plecach mamy sporo, pać sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rami już się goją, jest okej.

najbardziej potrzebne. Czarny t-shirt, oczy ciemne, usta czerwień, a w nich słowa, które wiedzą, gdzie mam serce. Była w nich najgorsza trutka i nic więcej. Dziś myślisz o mnie nawet, gdy patrzysz na resztę. Twoje demony znałem aż zbyt świetnie. Moje demony mogłyby dać twoim lekcje.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Dawaj mnie jak kit, resz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ, co robi beat.

0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Czasami jedna decyzja ma, wiesz, taki
2: efekt domina.
3: Yo. Niewielkie masz szanse, aby przyjść tu, gdzie ja jestem, ale miałem takie same jak ty, bariera jest we mnie. Decyzje w muzyce musi podejmować serce, nie menadżer, ani forsa, czy jakiś lej.

się jak lalki, potem gracie w ich teatrze. Przejechałem wasze miasta tysiąc razy grając sztukę. Patrzyliśmy ludziom w oczy i czułem taką energię. Jak tam nie było miłości, to już chyba w nią nie wierzę. W internecie krążą plotki, na osiedlach lata mixtape. Moja gwiazdka to nie z biblioteki, tylko myślę. Znowu ścigasz mnie na selfie, znowu odpowiadam dziś nie. Przeżyłem sporo porażek, w większości nawet nie liźniesz. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. One coś tam... Cokolwiek nie wymyśli, dzieciak zaraz leci w eter. Ich jedyne marzenie dziś to zostać youtuberem. Jak gadałem z ziomami, zawsze znałem swoją cenę. Przypadkiem zrobiłem karierę. Przypadkiem stałem się raperem. Fartem dostałem duży przelew, potem spełniłem marzenie.

rosło. Chciałbym ogrzać się już wiosną, ale pracuję nad płytą. Misza, patrz jak to urosło. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. Cokolwiek nie wymyśli dzieciak, zaraz leci w eter. Ich jedyne marzenie dziś to zostać youtuberem. Jak gadałem z ziomami, zawsze znałem swoją cenę. Przypadkiem zrobiłem karierę. Przypadkiem stałem się raperem. Fartem dostałem duży przelew, potem spełniłem marzenie.

Nie pytaj czy to na zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Wygodne życie, drogie alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga nas

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

każdy zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać.

szaleństwo, w oczach ona ściąga majtki. Zaprasza na party moje koleżanki. Piję wodę szklanki, milion myśli w bańce. Piję wodę, gaśnie, pragnienie jak każdy dzień. Wyprowadza mnie na prosto. Kupuję nowe pity niemal non-stop. Odkryłem, że można kupić ludzi. Na tybetem burzy, sponsorów i duży, które się

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: Teraz budujemy swój rzym.
1: Kiedy robi się późno, wtedy zaczynam żyć.
0: Nieważne co będzie jutro, dziś jestem wolny jak wilk.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. Ain't no hesitation.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: co jest.
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płód. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdą.

0: lepsze, ale to nie wróci już. Ale to nie wróci już.
1: RMF Polski Hip Hop.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

krzyczę, ręce w górę. Hades mówił, nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Najarałem się haszyszem z kranu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Białas słuchał mnie na taśmach, rest miał żal, że nie mam chwili. Co był raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie chuj, może znacie.